0: Radio Kiss. Kiss.
1: To nejlepší
0: od 90. let. Non-stop.
2: Dámy tu mano! I venga con